0: Čeljuťoj, Tančeri Šarpinje. Radio Reroll. Erlinje, Agus Erner.
1: Agus Er D.A.B.
2: Stasiu Nashing Tegay.